0: Brancikowacz, Brancikowacz, Brancikowacz, Brancikowacz, Brancikowacz, Brancikowacz, Brancikowacz, Brancikowacz, Brancikowacz, Brancikowacz.
1: Brancikowacz, el director. Estamos de su casa, Brancikowacz. Hoy quiero estar DJs. Diskotéka z Výhalovic. Jo, poznám toho Brana Kováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje Jose Sobo.